Genova, rajuratian, unen manu horren hasi emotzoguna. Ezagote modurean, ba, ez gara jungo gu bertanen jako honeaz,